Zbigniew Wodyś, oczywiny zmysł, przeciwiny zmysł. Nie znam ona, gdzie policja, zawsze w okopach policji. Prosto swój mundier, prosto swój mundier. Prosto mundier się śpi, barwa wraca na kłoczki.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Nasz to Chłorielis. Dobry dzień wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do was Roman Ciurek. W dzisiejszej audycji, która się zove Lisom Lisom, chciałbym powiedzieć, z jakimi problemami muszę zmierzyć się nie jedno drzewo, ale i cały lis, żeby ich rosnuty zdrowo i wysoko. Celem witer i brak dojczu do skwera drzewom, a może jedasz to wecenysz ohen, który często trawit wielkie hektary lisa i leszać za sobą wszystko w ruini? Słuchajcie uważnie, a wszystko się dowidate. Zapraszam. Dumam, że na sam początek warto odpowiedzieć o tych zachorzeniach, które są związane bezpośrednio z klimatem i jego anomaliami, które w ostatnich rokach zdarzają się aż coraz częstsze. Kiedy chodzi o powodzi, w nas nie jest tym aż takiego problemu, ale i dla samego lisa wielka woda nie jest tak niebezpieczna jak dwa inne kataklizmy klimatyczne. Jednym z nich jest ohen, a drugim witer. I dumam, że jedno i drugie jest równie niebezpieczne. 11 sierpnia 2018 roku miała miejsce wielka tragedia na północy Polski. Przyszła nawałnycia witru i zwaliła przerażająco wielki fałaty lisa. Nazwano tytuł wichuru katastrofą stolicia w lisach w Polsce. W jednym z nadleśnictw w dyrekcji gdańskiej witer powalił 180 km2 lisa. 180 km2 lisa. Żebyście sobie mogli dać to wyobrazić, to tak jakby dwitre tych Gdańska zmetło i naleszyło się nycz lempobojowysko. Dołgi rok praci lisniczych ich popredniki upiszło jak to radiac z witrom w jednu nicz. Lisniczy, którzy zajmowali się tymi lisami, kiedy wstali rano 12 sierpnia, zalali się łzami. Nie wiadomo było, kilko lisa zniszczył witer i co teper z tym wszystkim robity. No ale wzięli się do roboty. Usuwania skutków takiego huraganu zajęło w jednym leśnictwie ponad 20 miesięcy. W tym czasie z wszystkich połamanych drzew udało się wyrobić około 1 600 000 m3 drewa, które wywezeno z tego terenu w przybliżeniu 43 000 tiacharyłok. Powtórzę to jeszcze raz. 43 000 tiacharyłok drewa wywezeno z terenu, który był zdewastowany przez witer. Kiedy wzięto pod uwagę normalną pracę lisniczego i danego nadlisnictwa, tak duże drewa wywezłoby się w peretiachu 15 roków. Jedna nicz, jeden bardzo mocny witer i tylko praci, tylko starań piszło, jak to radiat het. Trzeba ci zwrócić uwagę, że chpał lis złożony praktycznie w 100% z sosny. Takie monokultury mają znacznie mniejszą odporność na witer, ale jak dobrze znate, na północy Polski ciężko o dobre warunki dla innych dereł. Nie jest za bardzo możliwości, żeby lis był hen mieszany. No za to siadzi się przeważnie lem sosnu, która to jest znowu wyjątkowo odporna i przystosowana do ciężkich warunków glebowych, które panują na północy. Ale celem witer? Był witer, a teper następny żywioł. Ohen. Lisy w Polsce i na świecie chorują w zasadzie co roku. Wystarczy jedna szklana butelka leszana przez herbiara czy innego turystu i przez nią może dojść do samozapłonu ściółki, co będzie doprowadzało do tego, że ohen raz dwa rozejdzie się na wielką skalę. Znamy, że co roku chory w Polsce, chory w Australii i w innych rejonach świata. Ale nie znam, czy jste czuli o największym pożarze w historii polskich lisiów? Rudy Raciborskie. Byłem tam na zajęciach terenowych z mojej uczelni, kiedy studiowałem lisnictwo. Co prawda, byłem tam, żeby zobaczyć i ocenić, jak po 30 rokach od tej tragedii wygląda nowy lis.
ale no o tym dneska uradył. Wernu do toho, što dijalo się 30 rokiu tomu i powiem, jak bars niebezpieczny je ohen w lisi. Ale zanim o tym, to zrobmy krótką przerwę na muzyku. Posłuchajmy teper Berkuta z pisniczką Manet, a później wertamy do temy ognia w lisi.

0: Po krótkiej przerwie wracamy do temy katastrof w polskich lisach i teper opowiem o tym, co stało się w 1992 roku w Serpny, właśnie w Rudach Raciborskich na zachód od Krakowa. Wydarzyła się tam awaria pociągu, dokładnie to awaria hamulców, które się zablokowały i pociąg, kiedy hamował, rozsiwał spod siebie iskry. Nie było ich bardzo duże, ale co było jeszcze gorsze, to fakt, że w tym czasie na tym terenie panowała też jedna z największych susz ostatnich czasów. Jak możecie się sami dodumować, iskry plus suszy i suche igły i listoczki no dają ohen, który momentalnie rozeszł się na weltskalu. 9 tysięcy hektarów i 3 nadleśnictwa zostały strawlene przez ohen, którego nie sposób było zatrzymać. O godzinie 14 do straży dotarło słyszenie o pożarze, a już po 3 godzinach choriło 600 hektarów lisa, a po 6 godzinach choriło 2 tysiące hektarów lisa. Co ciekawe, ale i zarazem ku straszne, to koniec dohaszania czasty terenu, przede wszystkim torfowisk, zakończył się prawie miesiąc po tomu, jak pożar się zaczął. Torfowiska są bardzo ciężkie do uhaszenia, za to tak bardzo długo to wszystko trwało. Ponad miesiąc czasu dohaszano skutki tego pożaru. Podczas tej tragedii zginęły 3 osoby, a 15 woziów strażackich schoriło w ogniu. Na szczęście był to do tej pory jedyny taki przypadek tak wielkiej tragedii i oby się nie powtórzył. Na miejsce, gdzie zhorił lis, rosnę już nowy. Czast posijało się samo, czast posadzili lisniczy, ale dla, że tak powiem, żółte dzioba, który nie zna, co działo się w tamtym miejscu 30 roków temu, dumam, że jest to zwyczajny lis, za to szapkę schował za to tu pracę, którą włożyli lisniczy w odbudowania tych terenów po tak ciężkiej klęsce. Kończymy temat katastrof klimatycznych, że tak powiem, i przejdziemy do tych, o których może duże ludy nie jest świadomych, a które niszczą drzewa, albo i nawet ciły lisy na sztoden. Pewnie kojarzycie kornika. Było o nim często hołosno. Taki chrobaczok, który lubi wtynaty dereło. Kornik je duże. Je ostrozębny, drukarz, rozwiertek, zakorek i jeszcze paru innych. I to z nim ma przeważnie utożsamlana to ta słynna gradacja. Czyli takie masowe pojawlania się danego owada w lisi w danym okresie. I fakt, kornik jest cudny bezpieczny, ale nelem na kornika chłoriu dereła je masa innych owadiów, które niszczą hektary lisiu i bardzo ciężko czasem jest to opanowaty. Dumam, że szczegółowo temat korniki i innych owadiów, które atakują drzewa, omówię w innym odcinku, bo jest to też bardzo ciekawy temat. W każdym razie, jak już radzimy o korniku, to najbuda o korniku. W peretiazie roka jeden kornik ze swoją partnerką może, że tak powiem, wyprodukować 4 tysiące innych korników. Kiedy korniki zaatakują jedno drzewo, znesą tam jajcia i powstanie nowe pokolenia, to z takiego jednego drzewa powstaje następna rodzina korniki, u której zasiedlają następne 30 zdrowych drzew i tak dalsze, i tak dalsze. Jak wyobrazicie sobie kilku takich rodyn, może naraz się pojawić w jednym lisi, i kiedy mają dobre warunki, to wychodzi bardzo wielka liczba. I każdy jeden kornik uszkadza drzewo. Pomaleńkę, jeden, drugi, dziesiąty i tak dalsze. Aż w końcu drzewo pomału usycha. A jak to wygląda w praktyce? No przykładem może być Puszcza Białowieska, w której to masowo zamierają smereki. Wszystko właśnie przez kornika. Do Hneski przez tego owada zamerło tam ponad 8 tysięcy hektarów lisa. Bardzo wielki problem, nad którym dumam pobesidujemy w osobnej audycji. A z czym jeszcze borykają się drzewa, co ich kusat? Uznamy, że z jednej strony są to różne chrobaki, ale na pewno nie podumaliście o bobrach. Zanim jednak przejdziemy do bobriu, to krótki pererywnik, jak to radiat, i poczujecie teper pirko od serenczy. A zaraz po nim wertamy do audycji.
1: Dałabym ty, Birko, mam choszczochowy ty, ale ja cialę mam barz jak ulubity!

Wertamy po krótkiej przerwie i opowiem wam dalej o tych szkodnikach w lisi. Przed przerwą zacząłem o bobrach, ta i kontynuuję. Bobry były gatunkiem zagrożonym, ale teraz jest ich coraz to więcej. Nie jest praktycznie lisa, gdzie bobry nie maliby swojego lokum. Ale z czego się do to lokum trzeba zbudować, prawda? Bobry nie są wybredne. Tnut każdy gatunek. Od bukiew, po sosny, mudreni, topoli. Wszystko. Co prawda, nie są tak ekspansywny jak chrobaki i tnutlem to, co mają blisko swojego lokum w wodzie, ale mimo wszystko potrafią na robyty bidy. Kiedy my już przy zwierzątkach, to nie sposób też nie wspomnieć o jeleniach i sernach, które lubują perekusyć świeże puczkę jaleczkę czy sosenkę, albo i buka. Bardzo lubią ryzaty młody pędy wierzchołkowy, które odpowiadają za to, że drewo rosnie w horu. Kiedy taki jeleń zjist pęd wierzchołkowy, drewo wytwarza co prawda nowy, ale już w innym miejscu, obok. I jak takie drewo wyrosnie, to będzie po prostu krywe. Z dwoma czubkami, albo z jednym, ale bardzo krywym. Kiedy w lisie mamy wielkie i licznych mary jeleni, czy saren, albo paru łosił, to jak nam wparują w taką prawą świeżo posadzonych drewok, nie wyrosnę w tym miejscu nic. Dlatego trzeba takie małe derełka chronyty. Jak takie derełka się chroni, dowidacie się w następnych audycjach, za to słuchajcie uważnie każdego odcinka. Co jeszcze dokuczat, albo i zabijat derewa w lisi? Takim worohom lisniczych sód ryby. Ale nie prawdyłki czy myślaczki, to te rybki lubi każdy. Chodzi o ryby pasożyty, które atakują przede wszystkim korienia dereł. Takie ryby, które zabijają drewa, jest bardzo duże. Ale dumam, że to te dwa najbardziej pospolite, to opieńka i chuba korienia. W wielkim skrócie opowiem, jak to się dzieje, że one zabijają drewa. Rosną w ziemi i swoima, w cudzysłowie, mackami, przyczepiają się do korienia dereł. Jak już się chłatią, to pokus zabierają z korienia wodę i inne składniki odżywcze. Pokus berą i rosną coraz bardziej, aż do momentu, w którym są tak wielkie i zabierają do tego drewa tak duże tych sokiów, że po prostu takie drewo usycha. Korytarz tych takich macok, to ryba, może być bardzo wielki i sięgać nawet paru kilometrów kwadratowych pod ziemią. Taka opieńka atakuje drewo, a na werchy pojawiają się owocniki, czyli takie typowe rybki, które sprawny rybiar rozpozna jako opieńkę. Ciężko jest z nimi wojować, ale można takiego ataku opieńki uniknąć. Trzeba lem maty wiedzu i znaty jak, a lisniczy mają taką wiedzę. Wece o rybach i szkodnikach opowiem w osobnej audycji, bo to jest też temat Rika, o którym może by było opowiadać i opowiadać. Jak same widzicie, no drewa mają duże worohił, ale zawdiaki pomocy lisniczych i ich doświadczeniu dają sobie jako radę. A kiedy przydarzy się jaka tragedia, to prudko starać się jej ratować czy odnowyty to tu przyrodu. Dziękuję wam za hneskę, budu już pomaleńczki kińczył. Słuchali z tej audycji, która się zowe Lisom Lisom, a radył do was Roman Ciurek. Mam nadzieję, że czujemy się już w następnej audycji. Trzymajcie się zdrowo i na koniec jeszcze poczujemy Rolanda i pisniczku Zadunaj. Majcie się dobry i do striczy.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Wertam głowam, drodzy słuchacze, po pererwi dnes 21 den maja. Skoro nam czas żenę, skoro nam maj perlituje, a to 141 den wróci do kincia 2026 roku, czy znate kilku dni się leszyło? No, może i znate, ale ja wam przypomnę, to 224 dni. Tak że to, idziemy do peredu, dnes już czwartek, tak czujemy się pered weekendem, zaraz piątnicza początek weekendu, a to do weekend. Najbliższy weekend bogaty będzie w naszej lemkiewskiej rusyńskiej podii, ale przede wszystkim w jedną ważną podiju, jaka na Lemkowini już tako je w sobotu się zacznę. Oni, że choć dumam, że czas z was się dodumuje, o jakiej to podii dumam, oni, że kus powiemy w dalszej części naszej dzisiejszej peredaczy.

No i witajcie, dorosłacze, po przerwie, a przede wszystkim teper witajcie to też, co świadkujecie swoje imieniny. No i chciałbym pozdrowić dnes między innymi Arsenija, Ivana, Nikifora i Pimena, to osoby, jakie świadkują za naszym starym, bo juliańskim kalendarium. Koleso i zazdrowimy do gregoriańskiego kalendaria nowego stylu, dneska pozdrawiamy Donata, Joana, Christofora, Petra, Riksu, Teobalda, Wiktora, Cy, Antiocha. Także to wszystkim do nas świadkującym solenizantkam i solenizantam na mnoho i błahe lita wszystkiego, co najlepsze.

kochane słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

Drodzy słuchacze, witajcie po przerwie. Z tej strony Severian Kosowski. Produżamy trzy świty w radiu LEM FM. Słowo bym Ryuk Teper o tak zwanych nietypowych światach, jak mamy w karcie z kalendaria zapisane, od że dnes medzeńczyma Międzynarodny Den Herbaty. Kto lubi sobie herbatkę wypyty, tak dneski koniecznie to musi też zrobić. Okrem toho Den Kadeta, Den odnawlania znajomosty, onowlinia znajomosty, żeby to te znajomosty, że to może kolesy były, teperkus może już to te związki się przerwały, żeby czasem wartało onowity. Okrem toho dnes Europejski Den Obszyry Natura 2000, czy Światowy Den Kulturowej Różnorodności dla dialogu i rozwitku. To takie nietypowe dny świata mamy dnes zapisane i każdy może sobie dać to wybrać i świadkować.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po dorożyn, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

Ja do was zwertam po pererwi, drodzy słuchacze. Zaran już piatnycia, ja się z toho barstiszu, bo to początek weekendu, to ta piatnycia. Okrem toho, to początek weekendu micno lemkił z koho, o czym w dalszej części programu dasz to jeszcze oczywidno reczu. No ale zaraz schid sądzi o godzinie 4.30, zachód o 20.34 minuty. To oznacza, że długość zagranicznego dnia przekroczyła już 16 godzin, bo den potrwa 16 godzin i 3 minuty.

0: Is this English radio station?
1: Nie.
2: Polskie radio?
1: Nie.
3: Ruskie radio?
1: Nie.
2: Ukraińskie radio?
1: Nie.
3: Wo, wo, wo.
0: LMFM.

Vitajte, dobrí poslucháči. No i teper by sme sobi dašto rekli z našeho olimpijského rusínskeho kalendárium a duže toho jest i vážny dáty. Môže začnime od toho, že 21. mája 1895. roka v Krynici vrodil sa Nikifor. A popravdy nie Nikifor, len Epifanij Drovňák, znaný jak Nikifor alebo Nikifor Krynicki w późniejszych rokach długo osoba, jaka po prawdzie oficjalnie nie miała swojego imienia nazwiska, przypisali jej cudze wydumany Nikifor Krynicki, no ale zawdzięki działalności między innymi Pawła Stefanowskiego powieło się to tu prawilną metryku odnajty i znamy dnes, że to Epifanij Drovňák się wrodził 21 maja 1895 roku. To oczywiście wyznaczny lemkiewski, rusyński, naiwny malar, który żył i tworzył przeważno na naszej Lemkowyni. Był tak samo obniaty akcją Wisła, wyganiany, tak oj trzykrotno powertał do rodnej Krynicy. Pomer Nikifor Epifanij Drovňák 10 żółtnia 1960 samego 1968 roku, jak raz dnes wspominamy datu narodzenia tego wyznacznego naszego lemkiewskiego artysty malaria. Kiedy idę o Nikifora, tak dorosłacze, teper będzie nagoda w sobotu i w niedzielu, a przede wszystkim w sobotu oddaty jemu szanu, bo w ramkach 13. Międzynarodowego Biennale Lemkiewskiej Rosyjskiej Kultury Rutenale, że pierwszy dzień w sobotu będzie w Krynicy, będzie położenie kwitia na jego groby na krynickim temetowi, a późniejsze pod pamiętnikom tym sławnym przy krynickich bulwarach. Tam jak raz się zejdziemy przy deptaku i będziemy też poszanu dla Epifana Drovňáka dawaty. Dalsza data też powiązana mocno z Lemkowyną, może 21 maja 1903 roku w Seli Smereczny koło Dukli wrodził się lemkiewski bajkar Mikołaj Burjak. Mikołaj Burjak to jeden z tych lemkiewskich bajkariów, który do sprawdy tymi bajkami się wyznaczają, bo możemy jeszcze wspomnieć na Iwana Kyzaka, Iwana Rusenka, ale jak raz tak narodny mocno bajkę pisał, zapisał dla naszej pamięci Mikołaj Burjak, który pomer 3 września 1986 roku w Zyndranowi. To był niano pani Maryi Gocz, żeny pana Fedora Gocza, wyznacznego lemkiewskiego dijacza, osnowatela Muzeju Lemkiewskiej Kultury w Zyndranowi. Dalsze możemy wspomnieć na 21 maja 2000 roku. To podija, jaka była w Mukaczewi, to udel gromada otworzyła, odkryła pamiętny krył i metodyju roboty skulptora Iwana Brodyja. Dalsze 21 maja 1903 roku wrodził się Wasyl Karaman, to rosyjski polityczny dijacz na Przyjaźniuszczyni i Podkarpacki Rusy. I dumam, że to tylko z tych najważniejszych dat, podi, jakieśmy dnes mogli przyklikać w naszej audycji. Trzy świty, a teper pererwa na muzyku.

Dorosłacze, ja do was wertam, no i chodziłbym krótko, ale jednako jeszcze raz podczerknuty, że to w najbliższą sobotę i w niedzielu wydymy się na Rutenale 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiewskiej Rusyńskiej Kultury. A program tohorycznego Biennale, choć jak sama nazwa wskazuje, to podija, że to odbywa się aż to dwa roki bohatej, odże w sobotę o godzinie 12 stritymy się na Cmontery przy hrobie Epifana Drowniaka Nikifora. O 14.30 będzie czas przy bulwarach Dietla, tam na deptaku będzie położenia kwitia pod pamiętnikom Nikifora. O 15 w starym zdrawniczym domie będzie pierwsza taka czast odkrycia wystawy malarstwa, ikon i fotografii, a po niej odkrycia inauguracyjnego koncertu i wystupla medżeńczyma Teroczka, Rusnak Drustwo, z Chorwacji studenka z Ukrainy, Lastivoczka z Przemkowa, a o 19 po pererwie będzie drugi wieczorny koncert w sali balowi. Tak samo Lastivoczka z Ukrainy, z Podkarpacia, duet Use, tak nie będzie, Sestry Uhlarowe z Przeszywszczyny i ensemble Łada z Polski, ale prekrasno śpiewają nasze lemkiewskie śpiewanki. Także to, drodzy słuchacze, to dumam tylko na to tu chwilę. Ja się z wami na chwilkę też praszczam i do poczucia o paru minut.

0: Lemzo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, to sobie dalej. Jest, no, jest, jest, jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to to

0: Radio, także to jest historyczny moment, że Bolemka ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
1: Lem za studiji radija Ruskoj Bursi.

0: Dobro, słuchacze, przyszła pora na to, żebyśmy sobie powili dobranicz, tak, oj, to teper roblu, ale nadiju się, że budete w jedno ze mną w sobotu i w niedzielu okolo się budeme czuty wydity na 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiwskoj Rusyńskoj Kultury w Krynici. Majte się szumni, dobranicz.
1: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Jest pětnice, 22 maja 2023 roku. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už zaraz v Krynici začne się rutinale. 13. Međunarodne bienale Lemkiewskoj rusyńskoj kultury. Toho roka pierwszy raz drugi dzień podziei projde w Osowi. Na bienale все prezentujuća Lemkiewsko-rusyńsko twórczy z Polszczo i zagranici. Toho roka wystuplet rusyńska artysta z Polszczo, Słowacji, Ukraina, Rumunii, Madiar, Chorwacji i Serbii. Na początku w sobotu rano projde zasiadanie Światowej Rady Rusyniu. Pak w samopołudne na Starom Krynickom cmentarzu odprawlena bude panachyda na grobi Epifana Drobniaka, Nikofora. Dalsze złożenie bude kwitia pod pamiętnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale perejde chorowit do starego zdrawicznego domu na Krynickom deptaku, te o 15 godzinie w palowej sali odkryto budu dwustawu malunku, ikon i fotografii. Tam ciż projdą pak dwa koncerta. W pierwszym inauguracyjnym koncercie o godzinie 15.30 zaprezentują się Teroczka z Gorlic, Drużstwo Rusnek z Chorwacji, Studentka z Ukrainy i Właściwoczka z Przemkowa. W wieczornym koncercie o 19.00 godzinie wystuplet Właściwoczka, Usetak Nebude z Ukrainy, Sestry Uglarowo z Chorwacji i Łada z Krakowa. Drugi dzień bienale zacznie się w niedzielu o godzinie 13.30 złożenie kwitia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podzieja perenese się do amfiteatru w Łosowi, te o godzinie 14.30 bude moż włosłuchaty prelekcyju o rusyńskiej kultury. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert, w którym wystuplet Właściwoczka, Łada, Studentka i Zaruba z Słowacji. Wstupne na wszystko podzieje darmo. Okus ponad miesiąc ruszy czerwowa 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarą. Tohoryczny festiwal projde w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Szleska: Kury, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanici Zdrój, Szprotawi, Polkowyciach, Rudni, Zamyniciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podzieje sąd bezpłatno. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarą był już trzykrotnie uznany FIDAW za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie. Dnes o 19.00 godzinie w Wojewódzkim Domie Kultury w Rzeszowie Andrzej Żgadło, artysta i konserwator tworzył sztukę doślidnik polsko-ukraińsko-lemkiewskiego pogranicza i cerkownej architektury południowo-wschodniej Polszczy wogołosit prelekcję z nazwą Krajewic blizną. Podzieja towarzyszyć wystawie malarstwa Barbary Hubert i Marty Krynickiej Orzech pod nazwą Przyklekania – Lemkowina w dialogu sztuko i pokoliń. Wstupne na podzieju darmo. Kopr ostryga turystiu przed burjami w horach. Nelem prohulka w Wysokich Tatrach, ale i w Beskidach powinna się zaczęty od prowierzenia aktualnej prognozy pogody i komunikacji z ostrzeżeniami. Trzeba też tak zaplanować trasę, żeby moczo jak najskorsze zejty z gierskich herbetów dolą. Zbierająca się temno chmara, mocniejszy witer albo chwilowa studniejsza temperatura są sygnałem bliżących się atmosferycznych wyładowań. Kopr rekomenduje w sytuacji zagrożenia unikać dereł, masztów, skał, metalowych elementów i potoków. Trzeba też pamiętać, żeby w czas bury odłożyć trekkingowe kojko. W krytycznej sytuacji trzeba kucnąć na napleczniku, który izoluje od ziemi i jak najniższe schować głowę. W minionym tygodniu do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Tatrach. Perun razył tam aż 7 osób.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z serca. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

w oczy, pozerającoj w oczy lem. Prytul żenia waniczków.

Szanowny radiosłuchaczy, witam was po prawi ryczni pererwi w drugiej serii programu Szczero Donoszu. Przychodzę do was z nowymi, zdobyczynymi, archiwalnymi i oryginalnymi raportami z policyjnych posterunków, jakie mistyli się na Lemkołyni. Raporty to te pochodzą z czasu Medzewinia. Szczero proszę, Natalia Małecka. Posterunok Dyrżawnej Policji w Gładyszowie. Gładyszyło 12 lutego 1921 roku. Do starostwa w Gorliciach. Dymytro N. z Benyci, jak ohladacz chudoby miejscowej gminy, lekceważyć swoje obowiązki, do których przez gminną radę był wybrany. Dnia 11 lutego 1921 roku posterunkowy opozda Osyw dowiedział się od Iwana F. z Banyci, że to wyżej wymieniony niedohladat chudoby i unikat wystawiania paszportów, jak to ta chudoba ma być prowadzona na torach.

knyżci, z której ułożyły minęny i wydaje paszporty, zaobserwowano dwa paszporty, jakie tot komusy wydał, a nie dopełnił obowiązków i nie wpisał do tej knyżki, dla kogo to te paszporty były wystawione.

Na swoje usprawiedliwienia Dmytro N. podał, że win nelem w przepisach jemu danych dumat, ale tyż ma gazdiłku, o jakiej dumat. Podpisano posterunkowej.

policyjna karta. Od dniu powitałej komendy Dyrżawnej Policji w Gorleciach posterunek Dyrżawnej Policji w Gładyszowie. Gładyszył dnia 3 lutego 1921 roku. Sprawa Krystyny i Nastyka odnośnie żebractwa.

Meno i nazwisko? Krystyna Inastaka. Miejsce jej drżała w rodzinie? Krystyna K. Hrab, 26 rokiu. Nastaka Kryła, 15 rokiu. Gmina przynależności? Hrab i Kryła, Małopolszcza. Pośrednie miejsce bytności? Pierwszej, jak i drugiej, Kryła. Widomy popередні kary? Niewidomy. Wiro jest powiadania. Herakokatoliczkę. Rodyna. Pierwsza zamożna. Druga panna. Profesja. Cyganki. Oświta? Nijaka. Majetok? Nijaki. Prezwisko? Brak. Mena rodyczył? Krystyna żena Iwana. Nasta? Kopyla. Neślubna diłka pajzy. Cyganki, Krystyna i Nasta z Kryłoj, choć sąd zdibny do roboty, nie zanimają cię nijaką robotą w sposób uctyły na zarobkłania na życia. Lems od razy do roboty żebrajut po okolicznych sełach. Pry tej sposobności wykorzystujuczy w rozmaity sposób miscełych ludy. Dnia 4 marca toho roku, w czas patrolu posterunkowego, strytył winy nazwane cyganki w gminie Wirchna w gazdy Andryjawe na żebractwie, co win może poświadczyć ty, że to ty cyganki chodyli od chyży do chyży i żebrali. Cyganki tłumaczyli się tym, że dopiero były pierwszy raz na żebractwie.

0: Posterunok w Gładyszowie dnia 6 marca 1921 roku do Połidowego Sudu w Gorliciach. Sprawa Ilka D. Naruszenia sosplinnego spokoju. Meno i nazwisko Ilko D. Miejsce drżała w rodzinie Gładysiu. Rokił 49. Gmina przynależności jako wyże. Pośrednie miejsce bytności jako wyże. Widomy popередni kary niekarany. Wiroj spowiadania grekokatolik. Rodyna żenaty. Profesja gazda. Oświta. Czytać i pisze. Majetok. 16 morchił pola i zabudowania. Przezwisko nemat. Mena rodyczył Teofil i Karolina. Donesenej posterunkowym Osyfom opostom. Na czyje wozwania? Za słucho zagnania. Świadkowe Andrzej H. z Gładyszowa. Dnia 5 marca 1921 roku w czas zbierania daniny na rzecz polskiej drżały w gminie Gładyszów. Andrzej H. i posterunkowy opozda Osyf przyszli do chorzy LKD z Gładyszowa, czyli ostiachnienia wspominanej daniny. Tot kryczał oburzonym głosem, narikający na rozporządzenia polskiej drżały, przy czym wyraził się tak: naj was szlak trafit z waszymi żadaniami. Wymieniony funkcjonariusz upominał wyżej nazwanego parokrotnie, co jednak nie było skutecznym. Jako świtka prowadziła Andrzeja H., to jest członka wymienionej gminy, który był przeznaczony z gminnego urzędu do zabrania wyznaczonej kwoty. Zwidanej Ilko D. nie miał nic na swoje usprawiedliwienie.
1: I see the sign. Hey, Lord, time's drawing nigh.
2: This sign of the judgment.
1: Hey.

Heimka za szkwirtynaho handluania.com. Do połytowego sudu w Gorleciach Gładyszył dnia 12 marca 1921 roku. Meno i nazwisko Heimka. Miejsce i drżała rodzina szkwirtne, roku 41. Gmina przynależności jego wyże, poślidne miejsce bytności jego wyże, widome popередni karne karane je wiroj spowiedzenia Mojsejołem. Rodyna żynatej, profesja kupec, oświta, czytat i pysze. Majetok, dim i dwi morchy pola. Prezwisko nemat, mena rodyczył Abram i Estera. Donesenej posterunkowym bochenką Stanisławą. Świtkowe, jak w pyśmie. Aha imka, zaszkwirtnoho, zanymat się od dłuższego czasu nelegalnym handlom. Kropkom. Dnia 12 marca 1921 roku posterunkowej Bochenok Stanisław strytył wyżewy minę noho jak tot, przedstawiał kropku Semanowice i Maksymowy we zo smerekiucia, żadajuczy za jeden pucharek po 15 koron. Naczelnik gminy Szkwirtnoho Teodor P. podał, że wymieniony HMK już od dłuższego czasu prodaje kropku, przy czym pobiera bardzo wysokie ciny, po 15 koron za pucharek. HMK tłumaczył się tym, że teper nie może nigdy dostać palunki, a żeby dać to zarobić, to prodaje kropku. HMK tłumaczył się tym, że teper nie może nigdy dostać palunki, a żeby dać to zarobić, to prodaje.

0: Jest pětnice, 22. maja 2026 roku. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už zaraz v Krynici začne sa rutinále. 13. medzinárodné bienále Lemkivskoj rusínskoj kultúry. Toho roka prvý raz druhý deň podíji projde v Osovi. Na bienále vse prezentujúcia Lemkivsko-rusínsko tvorčí spolščo i zahraničí. Toho roka vstúple rusínska artista spolščo Slovácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Srbii. Na počátku v sobotu ráno projde zasiedanie Švitovoj rady Rusíniu. Pak v samopoutne na starom krenickom smotéri odpravlena bude panachyda na hrobi Epifana Drobňaka, Nikofora. Dalšie złożenie bude kwitia pod pamiętnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale perejde chorowit do starego zdrawicznego domu na krenickom deptaku. Te o 15 godzinie w palowej sali odkryto budą wystawę malunku, ikon i fotografii. Tam też projdą pak dwa koncerty. W pierwszym inauguracyjnym koncercie o godzinie 15.30 zaprezentują się Teroczka z Gorlic, Drużstwo Rusnek z Chorwacji, Studentka z Ukrainy i Westiłoczka z Przemkowa. W wieczornym koncercie o 19.00 wystuplet Westiłoczka, Usetak Nebude z Ukrainy, Sestry Uhlarowo z Chorwacji i Łada z Krakowa. Drugi dzień bienale zacznie się w niedzielę o godzinie 13.30 złożenie ukwitia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podija perenese się do amfiteatru w Łosowi, te o godzinie 14.30 bude możliwo słuchati prelekcyju o rusyńskiej kultury. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert, w którym wystuple Łastiłoczka, Łada, Studentka i Zaruba z Słowacji. Wstupne na wszystko podii darmo. Okus ponad miesiąc ruszy czerwowa 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Tohoryczny festiwal projde w dniach od 25. czerwca junia do 6. lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Szleska. Góry, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanici Zdrój, Szprotawi, Bolkowyciach, Rudni, Zamenyciach i Żeniszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podii sąd bezpłatno. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie. Dnes o 19.00 godzinie w Wojewódzkim Domie Kultury w Rzeszowie Andrzej Żgadło, artysta i konserwator tworzył sztukę, doświadczonek polsko-ukraińsko-lemkiwskiego pogranicza i cerkownej architektury południowo-wschodniej Polszczy wogołosić prelekcję z nazwą Krajewyc blizną. Podija towarzyszyć wystawi malarstwa Barbary Hubert i Marty Krynickiej Orzech pod nazwą Przyklikania – Lemkowina w dialogu sztuko i pokoliń. Wstupne na podiju darmo. Kopr ostrzega turystów przed buriami w horach. Nielem prohulka w Wysokich Tatrach, ale i w Beskidach powinna się zacząć od przewidzenia aktualnej prognozy pogody i komunikacji z ostrzeżeniami. Trzeba też tak zaplanować trasę, żeby moczo jak najskorsze zejty z gierskich herbetów dolą. Zbierająca się temna chmara, mocniejszy witer albo chwilowa studniejsza temperatura są sygnałem bliżących się atmosferycznych wyładowań. Kopr rekomenduje w sytuacji zagrożenia unikać dereł, masztów, skał, metalowych elementów i potokiów. Trzeba też pamiętać, żeby w czas bury odłożyć trekkingowe kojko. W krytycznej sytuacji trzeba kucnąć na napleczniku, który izoluje od ziemi i jak najniższe schować głowę. W minionym tygodniu do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Tatrach. Perun razył tam aż 7 osób.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbliższego bólu najbliższy.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Jest to przyrodnicza audycja, przypomnę, w której beru was na wandriłki przez riżny, krasny, przyrodniczy miścia. I czasem wandrujemy sobie po chorach, czasem izdymy w dajak interesujący seła mista. Czasem besiduju wam pro ciły krainy, kotry sód warty odwidzenia, no a czasem besiduju pro riżny czudesa, jak prochodiat, proryżny jawyskat, iż czudowy jawyska, jak prochodiat w przyrodzie. No i takim czudowym, powiedzmy, jawyskom jest grawitacyjna anomalia, jaką możemy poczuć w paroch miściach na świti. No i to są takie miścia, którym lubimy przypisuwaty tak nadzwyczajne moczy, neziemskie pochodzenia. To są tak osobliwe, może nazwania to wszystko. No i takie miejsce znajduje się w okolicach słowackiego seła Lacznow. Lacznow znajduje się bardzo niedaleko od Priaszowa. To tam besidują ludy, że prawo grawitacji nie obowiązuje. To miejsce przyciąga zainteresowanych ludy z ciłego świta i dije dosłownie jak magnes. No i izdiat tam ludy, żeby przekonaty się na własne oczy, czy ta grawitacyjna anomalia tam istnieje, to je może nieprawda, je to może fałsz. Zatem przyzrymy się tej grawitacyjnej anomalii i doznamy się, czy to faktycznie jest prawda, że może w dajakich miejscach grawitacja nie dijaty, czy może to je dajaka po prostu iluzja i nam się to wszystko zdaje. Pokaż to, posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty ciu sprawu.

W chnesznym odtynku obzaracza przyrody budemy smotryty na grawitacyjną anomalię w słowackim selu Lacznow, niedaleko Priaszoła. Tam możemy powiedzieć, że niedaleko od skrzyżowania z turystyczną trasą wedłuczą do jaskini Zła Diera nachodzić się tam krasny tisz i stok, taki schył ze steżką, z którego możemy zachopluwać się krasnym wydom, landschaftom. No i tam też nachodzić się kawaloczok, kusoczok dorochy, gdzie możemy obserwować na własne oczy deku anomaliu. Bo tam potok płynie na choru, tam też różne przedmety toczać się na choru, aż i auto, kiedy leszymy bez hamulciu, to też ichat na choru. Jest to zagadka, która od roku przyciacha uwagę mieszkańców i turystów. Ale to wszystko ma bardzo proste wyjaśnienia. Jest to po prostu optyczna iluzja. Tak naprawdę w selu Lacznow na tej drodze mamy bardzo osobliwo ukształtowany landschaft. Horyzont jest krywy i też mamy netypowo pochyły drzewa, pochyło rosnucze drzewa, które robią, że chory dookoła zdają się rosnuty, a tak naprawdę to teren idzie w dolinę. To jawisko w Lacznowi obserwujemy dokładnie na prostym fragmencie takiej chłodkiej asfaltowej drogi. Na jednym z kinciu tej drogi mamy stinu lisu i choru. Na drugim kińcu mamy jasny horyzont, który zliwa się z drogą. No i to jest warunek, żeby wzniknęła tutaj optyczna iluzja. No i też ważne, żeby z obok stron dorocha kończyła się, to odtynok dorochy kończył się zakrutami. No, bo to nie widzimy szerszego kontekstu otoczenia. No i w takiej sobie sytuacji to będziemy zwidłaty się sebe, cysmy w stanie prawidłowo ocinyć morfologię rysbu terenu. No właśnie nie. Przez to otoczenia, przez to taki netypowy horyzont, przez to, że drocha z jednej strony zliwać się z horyzontem, z drugiej strony desy tam znykać za drzewą na fonie hir, no to bardzo trudno będzie naszemu mózgowi ocinyć, jak faktycznie idę to teren, jak idę morfologia. I będzie nam mózg podpowiadać, będzie nam wysiadywać, że ulicia idę do chory, a w realności tak naprawdę będę idę w dolinę. No i tak jest w Lacznowi. No i pojechamy sobie tam, no i właśnie będziemy czuty, będziemy wydyty, że drocha zdaje się, kiedyby szła w dolinę, a je na oborot. No a czy to ma też jakie naukowe potwierdzenia, że to jest optyczna iluzja? Oczywidno. I prototyp naukowy do śledzenia powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchate obzeracza przyrody. Wernuliśmy na antenu i trwat program obzeracz przyrody. Chneska besiduju wam pro grawitacyjne anomalii, pro takie miścia, de zdaje się nam, że dorocha idę w dolinu, a tak naprawdę to idę do chory. A wszystko je to tak naprawdę optyczną iluzją. No i premierą takiej grawitacyjnej anomalii jest dorocha w słowackim selu Lacznow, niedaleko Priaszowa. Taką grawitacyjną anomalię też czasem nazywać się jawyską magicznej chorki. Było to jawysko wielokrazy już opisywane przez doślidaczy ściłochoświta. Nie sposób też wymienity powisty pro wszytkę doślidzenia, ale wartat powisty pro to toż to napisał już w 1996 roku Philip Gibbs z Kalifornijskiego Uniwersytetu. Besiduje win o tak zwanym nariadzi riorgani, barże równowachy. Mamy taki organ równowachy, który nachodzi się w naszym wnętrznym uchu i tot organ potrzebuje informacji, takich wizualnych informacji dla określenia, czy dasz to jest horyzontalne, czy wertykalne. No i jak nie widzimy horyzontu, albo nie je win horyzontalnej, taki no właśnie poziomej, to możemy daty się zwesty wtaczającym obiektam, takim okalającym tot teren, tyż budeme dopasowywaty sobie perspektywu do to tych obiektiw. Okrem Filipa Gibbsa z Ameryki, to też italiańskie doślidacze z Uniwersytetu w Padwi doślidzali to jawysko pseudograwitacyjnej anomalii. Wyniki swoich robot opublikowali w 2007 roku na stronkach czasopisu Psychological Science. Stworzyli one aż i laboratoryjne modele w formie parometrowiu stoił. No to wszystko po to, żeby obzeraty jawysko, no i tam moderowali schyłą, moderowali czysłą odtynki dorochy, moderowali wysotą horyzontu, wszystko, żeby poznać detale tego mechanizmu tej optycznej iluzji. No i w rezultacie dowiedzieli one, że magiczne chorki są absolutnie lem w naszych chołowach. Tak naprawdę nie jest to niejaka prawdziwa grawitacyjna anomalia, a raczej jest to takie po prostu w naszej chołowi wydumane i to dopasowane po prostu do otoczenia, które nie jest takie zwyczajne. No i to wszystko, co możemy powisty tak pit naukowym wzgliadom pro to tu grawitacyjną anomalią. Ale jak chcecie poczuty właśnie taką iluzję, no to zaohaczam i chaty do Lacznowa niedaleko Priaszowa. Ale i też takie miejsce znajduje się w Polsce, w jednym małym miasteczku, a gdzie dokładniej, to powiem wam po krótkiej przerwie.

Chnęszniej od tynok, obzeracza przyrody, tykatsia bardz interesujuczoho jawyska grawitacyjnej anomalii. Jak już smesia chneska doznale, tak naprawdę nie to ani anomalia, ani nyszto związane z grawitacją. A to, że sudda jak otynki doroch, który możut nam wskazywać, że idut w dolinu, a idut na choru, to jest to wynik lem optycznej iluzji. I takie miejsce nachodzi się na Słowacji w selu Lacznow. Okrem Lacznowa, też możemy pojechać do Karpacza, w Karpaczy, na Nyżnym Szlesku, pit Karkonoszamy. Tam w tym miejscu jest ulica Strażacka. I na Strażackiej ulicy jest taki prosty odtynok, na którym będziemy czuty, że no, dasz to je inaczej, jak nam pit podpowiada mózg. Bo bude zdawać się nam, że dorocha idę na choru, a tak naprawdę idę w dolinu. No i tyż jak nie chocze te ichaty na Słowację, albo jest to dla was daleko, to może do Karpacza bude bliżej. Zatim zdradzam wam właśnie adres ulica Strażacka, no i tam poczujete to tu, no właśnie, nie tak do kincia grawitacyjną i nie tak do kincia anomalią. No i to wszystko, że to dla was małem prerychtowane prototu temu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, no i oczywiście zaohaczam słuchaty dalszych odtynków obzeracza przyrody. Ja już kraśnie się praszczem, trzymajcie się za tym i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jest pětnice, 22 maja 2026 roku. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už zaraz v Krynici začne się rutynale. 13. Międzynarodowe Biennale Lemkiewsko-Rusyńskiej Kultury. Toho roku pierwszy raz drugi dzień podziei projde w Łosowi. Na Biennale все prezentujące Lemkiewsko-Rusyńsko twórczy z Polszczo i zagranicy. Toho roku wystąpią rusyńska artysta z Polszczo, Słowacji, Ukraina, Rumunii, Madiar, Chorwacji i Serbii. Na początku w sobotu rano projde zasiadanie Światowej Rady Rusyniów. Pak w samopołudne na Starom Krynickom cmentarzu odprawlena bude panachyda na grobi Epifana Drobniaka, Nikofora. Dalsze złożenie bude kwitia pod pamiętnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale perejde chorowit do starego zdrawicznego domu na Krynickom deptaku, te o 15 godzinie w palowej sali odkryto budu dwustawu malunku, ikon i fotografii. Tam ciż projdą pak dwa koncerta. W pierwszym inauguracyjnym koncercie o godzinie 15.30 zaprezentują się Teroczka z Gorlic, Drużstwo Rusnek z Chorwacji, Studentka z Ukrainy i Właściwoczka z Przemkowa. W wieczornym koncercie o 19.00 godzinie wystąpią Właściwoczka, Usetak Nebude z Ukrainy, Sestry Uglarowa z Chorwacji i Łada z Krakowa. Drugi dzień Biennale zacznie się w niedzielę o godzinie 13.30 złożeniem kwitia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podzieja perenese się do amfiteatru w Łosowi, te o godzinie 14.30 bude możliwo słuchati prelekcyju o rusyńskiej kultury. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert, w którym wystąpią Właściwoczka, Łada, Studentka i Zaruba z Słowacji. Wstupne na wszystko podzieje darmo. Okus ponad miesiąc ruszy czerwowa 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Tohoryczny festiwal projde w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Szleska: Kury, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanici Zdrój, Szprotawi, Polkowyciach, Rudni, Zamyniciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podzieje sąd bezpłatno. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie. Dnes o 19.00 godzinie w Wojewódzkim Domie Kultury w Rzeszowie Andrzej Żgadło, artysta i konserwator tworzył sztukę, doślidnik polsko-ukraińsko-lemkiewskiego pogranicza i cerkownej architektury południowo-wschodniej Polszczy wogłosić prelekcję z nazwą Krajewic blizną. Podzieja towarzyszy dwustawi malarstwa Barbary Hubert i Marto Krynickiej Orzech pod nazwą Przyklikania – Lemkowina w dialogu sztuko i pokoliń. Wstupne na podzieju darmo. Kopr ostryga turystiu przed buriami w horach. Nelem prohulka w Wysokich Tatrach, ale i w Beskidach powinna się zaczęty od prowierzenia aktualnej prognozy pogody i komunikacji z ostrzeżeniami. Trzeba też tak zaplanować trasę, żeby moczo jak najskorsze zejty z gierskich herbetów dolą. Zbierająca się temno chmara, mocniejszy witer albo chwilowa studniejsza temperatura są sygnałem bliżących się atmosferycznych wyładowań. Kopr rekomenduje w sytuacji zagrożenia unikaty dereł, masztów, skał, metalowych elementów i potokiów. Trzeba też pamiętać, żeby w czas bury odłożyć trekkingowe kojko. W krytycznej sytuacji trzeba kucnąć na napleczniku, który izoluje od ziemi i jak najniższe schować jego głowę. W minionym tygodniu do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Tatrach. Perun razył tam aż 7 osób.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie, jak sztopiatnyciu, na słuchowisku. No i oczywiście zapraszam na dalszą część karpackich noweli Petra Polańskiego. No i dalsze nasz karpacki honczar. Zapraszam. Świtał pamiętny dzień, na który szlachta wyznaczyła na czas swojego spasenia. Było to świtania po nocy, w jaku plebański dym śwityczom stał się dla seła. Szlachta ryszała się na sztonebud, nie zważajuczy na protyudijania i niepowodzenia. Szela ze swoimi szajkami dał się im już dobry w oznaki, ta one potiszali się małyma pobidamy w dekotrych stronach. Wist o porażeniu austryjskiego wojska organistom Andrusikiewiczom i kapelanom Kmietowiczom, a pak powodzenia Wyśniewskiego i wysłana pomicz pit wożdziom suchorzewskim kazali insurgentam nie tratyty nadziei. Toho rana Krajewski przyklikał do dworu Wita, Pysaria i Prysiarzenoho i pohostywszy ich kałamusiłkom dawał rozporiedzenia. Ciłe seło podla nakazu didycza małosia stawyty na dworskiej łuci, jaka była zbirnym miścią. Kto lem woden był dwychaty, szto nebud, jakie nebud oruża mał sia jawyty. Hromadzka starszyna wyszła z odworu do seła, nebars tiamlaczy, jak odnesty się do didyczowoho nakazu, do czoho to dowede. Tazanych już dawno spełniali dołch ekonom, mandatar i hajduky, kotry bichali po seli i hołosyli pańsku wolu obiciujuczy preriżny dywa. Dene starczyło słowa, tam na pomicz przychodziła na hajka, a to i kajdany. Seło poruszyło się. Didowe kwali hołowamy i wspominali kometu, a żeny i dity zachodyły się płaczą. Nie znali selane, szto diaty, a sywej panotec sidył w temnicy. Chodyna zboriu się bliżyła. Naród wygnany nahajkami z chysz, posowiły, nie znajuczy, co chcąc z tym robyty, wyszął z kosamy, cipamy, toporamy i ruczniciami na łuku, gdy już gotowy stojali na koniach perfumowany gog, co stanowiły teraz narodowe polskie wojsko. Zapłaczony Żyd krótył się mecze z obranymi selanami i częstował po swojemu. Żdano na prowidny kił. Z dworskiego obyścia wkazało się dwóch iścił. Sperli się przed zobranym wojskom. Jeden w kontuszy słudzkim pojasi i bobrowi szapci didycz krajewski. Drugi pleczaty muszczyna z czorną, pidstriżeną borodą, podobnie obleczeni, to honczar zo zaklatoho monastyria. W oczach jego horyt se szczudny ohen. Kinne wojsko zwereszczało na ciłe orło, wytajuczy swoich hosty. Krajewski i honczar odkołonyli się szapkami. Brate Laskowski, zwernął się didycz krajewski do honczaria. Jak ich powedemy? Chłopy pidut, a czyj na peret, a nasze wojsko bude iszło za nima w rezerwi. Hej, odpowił honczar, ja powedu chłopił na peret. Napademe na misto, na cyrku, a ty ze swoimi kinnyma budesz nas obezpieczał. Staneż pidlisom pry kreści, jaglem zrite od tamale misto w ochny, wpadajte za nami i budę po sprawi fertyk. Znameny ty, prystał krajewski,
Kotromu na ruku była rola rezerwisty. Ruszamy! Honczar spiał ostrochamy konia i przybywszy pred zobraną hromadu, zoskoczył, przystupił głowitowy i zaczął mu szeptać do ucha. Posowiłe wijitowe lice rozjasnyło się i win, stawszy przed hromadą, ozwał się. Hromado, idźte za tym człowiekom. De win tam i wy. Boże, Boże! Dali się czuty hołosy. Makownik znachor sidet na kony. Widmak. Czy to nie antychryst? Ta wid pobesidował z prysiarzenym, tot z osusidą i konec kinciom wszystkie piszły za znachorią. Narodowe wojsko ostało za nima i do perwa za jakiś czas ruszyło do lisa. Teper zapraszam na krótką przerwę i pak doznamy się, co było dalsze.

Honczar zatrzymał się z gromadą na lisowej drodze przy kresti. Jego oczy zachmulili się, jak są szczęśliwiściu. Oberdął się do Selany i zniał szapku. Lude! Zaczął mocnym głosem. Lude moi! Ja ne tot zakocham ja beretę. Ja ne pan nit. Ja wasz brat, Trofim Semjak. Syn Wasyla Semjaka z waszego seła, što żył na pomirkach. Nie budeme bratia i ty, ruka w ruku z panamy, ale odczyznu, rydny kraj budeme ratuwaty. Nie pideme dale, lem skryjeme się w lisi i zastawimy się na paniu. Za mną, bracia! Selane poznemale kapeluchy. Krestiaczy się i czudujuczy pojawliniu Semjaka, što propał przed 20 rokami. O chwilu byli już snym w huszczaweni. Po krótkim czasie zadudniła zemla i nycz narodowe wojsko hodno było z pochowatycy, što osiadije, już obskoczyli Hoselane, rozoróżyli i powiazali ruky. Krajewskomu odobrał zbroju Semjak z wijtą. Stojał teraz związany i skrehotał zubami. Semjak odozwał się. No, Romualde Krajewski, poznajesz Semjaka? Pamiatasz jeszcze Irynu, moju Irynu? Czorte pse, klał głośno Krajewski. Uż ne nakryczysz, i stanes, što po sprawiedliwosty się ty należyt. Najdesz na horodu in. I wkazał na niebo. Moja Iryna daleko iszczynę pomszczena. Powiązany insurgenty były odstawlene do cyrkułu. Wróg sprawiedliwosty, a Selane powertali się do seła, dziękujuczu bohu zajawlinia się Semjaka i potiszajuczy żeny i dyty, kotry wytali ich z oslezami radosty. Ta Semjak z wijtą i chromacką starszyną nie spoczywali. Iszcze terpili żertwy, za których każdy z oseła duszu by oddał. Nichto nie strymał ich w dworskich worotach, nichto nie huckał ich hortamy. Ur maludy wypełnyła dwir. Semjak z wijtą i prysiażnyma chłoszli do buduaru Emilii, za nima protyskali się dalszy. W komnati ne chor dziwoczy śpiwał, a muczeny żertwy jojczale. Hajduky z rozkazu swojej pani na hajkamy ostryma knutamy sikly, nemiłosierdzi obnażeny pleczy, a Emilia z namaszczynią w oczach pryzerała się tomu. Żertwy terpili i mołczale. Wit, prysiażny i dalsze ludy spłaczą w pale na kolina przed swoim starym odciom duchownym. Spokojni dity. Słabym hołosom prochwarył otec Platon, jak sywy putnyk, što stoi już nad grobą i szepcze ostatnią modlitwę. Nie zderżał honczar i o chwilu na dylinach leżały trupy hajdukił. Przed dworom zczynił się hriałk. Po medze hurmu proderało się kiłkoro Selane z baczą na peredi. Stopirciamy w rukach wpali do komnaty. De ona, de! Kryczali, stiskajuczy toporyska. Lycia ich horili. Dołchy wołosia hejby witernycia rozszmaryła ruky, znaczyli się prolaną krwią. Dziżdyjte! Starał się ich strymaty Semjak. Wediaczy pobliskujuczy wistriata ich to pircił zamirenych na dzidyczku. Dziżdyjte! Dajte dołał smertno różia. Tak się nie chodyt. To słaba żena, bezboronna. Nehonir pitnosyty na nią chłopsku ruku.
Ona i tak dost bude mała za swoje, inakszu najdę odpłatu. Bostelem odcia duchownoho, jeho rodynu i postarajte się, żeby zahoili się ich drochy nam rany. Dost już krwy. Hurma wtyszyła się kus. Posmyredniła i oswobodywszy świaszczenniczu rodynu, jała się rozchodyty. W buduari ostali Lem, Emilyje i Semiak Honczar. Laskowski, zdradnyku ty! Nyjaki ja Laskowski, odpowił stroho Honczar. Ja Trofym Semiak. Znam, nypoidat ty toto welo. Jeszcze z dziewczatką była tołdy. Ta swoje masz na sumliniu. Jeden z wystrzabli od skwernu bycho. I wartasz toho? Ale żyj! I najżytie budę dla tebe wekszą karą. Żyj i znaj, że wszytok do nedawna piddany twój narit dia proklynat. Wyszął, trisnął za sobą dwermy i podał się do podwirce. Tu bankietowali rozhorjaczeny selane, a krajom leżały trupy powstańciu, kosynieriu, szto powtikale z inczych domen i tu nechtile daty się zwiazaty dobrowilni, boronyle się do ostatka. Desy spoza nich jawił się bacza, dwychajuczy hory owczarski rych napełnanej wodą. Komu to? Źwidał Honczar. Ahyn, Rumuneszti w merat. Powiłby dachto. Rumuneszti, tot sam, szto kolesy w naszym szałasi noczuwał. Tołdy po naszomu, any czwir-czwir, słowa ne znał wyreczy. Lem Rumuneszti, taj Rumuneszti. Wałach znaczyło, z Wałahi. Aż to się wkazuje? Bólu, Rumun, powstanec, jak i to ty wszytky. Leży tyn, ne w wojłoku, a w kabati. Poznał mia i prosił wody. Nesu mu, najżyje. I sper się nad bajusatym powstańcią. Pyj, Rumuneszti. Te Rumuneszti już się nie wizwał. Był mertwy. Seła kopile dale. Chłopy pochodzowali hurmamy po drogach, stawali to na rozdrożach, to przy korczmach, chwatali wtikajuczych insurgentiów i odstawlali do cyrkułu. I przy domaszowskiej korczmi stojała wielka hurma naroda. Pyła i pokrykowała. Dorohom od dworu zbliżył się krytyj kabriolet. Sylane z perly koni obstupyły kocz. Bistriata to pircił, blysnuli w sący. Kto tam? Kto tam? Poczuli się z hurmy hołosy. W kabriolety siedyła Emilyja, rozpływajuczy się w slezach. Takoj niewładna. Lyszte, prosił wiznyk. Pani idę za graniciu i nie wernę się już. Smert i smert! Dwychali się hołosy. Ta zas wystupił Semiak, zrobił wilne miste i kabriolet podał się w swoju drogę. Na hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała dla was Monika Tylawska.

0: Jest pětnice, 22 maja 2023 roku. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už zaran v Krynici začne się rutinale. 13. Međunarodne bienale Lemkiewskoj rusinskoj kultury. Toho roka pierwszy raz drugi den podiji projde w Osowi. Na bienale все prezentujuća lemkiewsko-rusinsko-tvorči z Polščo i zahraniči. Toho roka vystuplet rusinska artista z Polščo, Slovacii, Ukraina, Rumunii, Madjar, Chorvacii i Serbii. Na početku v subotu rano projde zasidanje Švitovoj rado Rusiniu. Pak v samopoutne na starom Krenickom smonteri odpravljena bude panachida na hrobi Epifana Drovňaka, Nikofora. Dalsze złożenie bude kwitia pod pamiętnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale perejde chorowit do starego zdrawicznego domu na Krynickom deptaku, te o 15 godzinie w palowej sali odkryto budu dwustawu malunku, ikon i fotografii. Tam też projdą pak dwa koncerty. W pierwszym inauguracyjnym koncercie o godzinie 15.30 zaprezentują się Teroczka z Gorlic, Drużstwo Rusnek z Chorwacji, Studentka z Ukrainy i Westiłoczka z Przemkowa. W wieczornym koncercie o 19.00 godzinie Westuplet Westiłoczka, Usetak Nebude z Ukrainy, Sestry Uhlarowo z Chorwacji i Łada z Krakowa. Drugi dzień bienale zacznie się w niedzielę o godzinie 13.30 złożenie kwitia przy pamiętniku w Uściu Ruskom. Pak podija perenese się do amfiteatru w Łosowi, te o godzinie 14.30 bude możliwo słuchati prelekcyju o rusyńskiej kultury. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert, w którym wystuplet Westiłoczka, Łada, Studentka i Zaruba z Słowacji. Wstupne na wszystko podiji darmo. Okus ponad miesiąc ruszy czerwowa 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Tohoryczny festiwal projde w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Szleska: Kury, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanici Zdrój, Szprotawi, Polkowyciach, Rudni, Zamyniciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeską Republiką, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukrainy i Senegalu. Wszystko podiji sąd bezpłatno. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie. Dnes o 19.00 godzinie w Wojewódzkim Domie Kultury w Rzeszowie Andrzej Żgadło, artysta i konserwator tworzył sztukę, doślidnik polsko-ukraińsko-lemkiewskiego pogranicza i cerkownej architektury południowo-wschodniej Polszczy, wogołosit prelekcję z nazwą Krajewic blizną. Podija towarzyszyć wystawie malarstwa Barbary Hubert i Marty Krynickiej Orzech pod nazwą Przyklikania – Lemkowina w dialogu sztuko i pokoliń. Wstupne na podiju darmo. Kopr ostryga turystiów przed burjami w horach. Nielem prohulka w Wysokich Tatrach, ale i w Beskidach powinna się zaczęty od przewierzenia aktualnej prognozy pogody i komunikacji z ostrzeżeniami. Trzeba też tak zaplanować trasę, żeby moczo jak najskorsze zejty z gierskich herbetów dolą. Zbierająca się temno chmara, mocniejszy witer albo chwilowa studniejsza temperatura są sygnałem bliżących się atmosferycznych wyładowań. Kopr rekomenduje w sytuacji zagrożenia unikaty dereł, masztów, skał, metalowych elementów i potokiów. Trzeba też pamiętać, żeby w czas bury odłożyć trekkingowe kojko. W krytycznej sytuacji trzeba kucnąć na napleczniku, który izoluje od ziemi i jak najniższe schować jego łowu. W minionym tygodniu do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Tatrach. Perun razył tam aż 7 osób.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priaśił, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Łemki w skoho radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła hodyna 20. Wysłuchale sme nowyn o to tej hodyni, jak szto denni. Właśnie możemy. No i zaczynamy audycję Tre Świty. Tre Świty trzech redaktorów z trzech różnych miejsc. No właśnie, ja was kraśnie zdrawiu z Krakiu z koho studia, drodzy słuchacze. I przez najbliższą hodynu z kusoczką budu z wami na antenie radia LEM FM. Budu wam puszczaty muzyku, no bo precin w radiu to treba puszczaty, treba no posłuchaty kusy różnych zwuki różnych muzycznych styliu i właśnie za mną to budę te male nachodu posłuchaty śpiwanok w różnych językach z różnych zakutyn świta. Chneśni od tynok trych świtił to już maje nomir 1198. No tylko sme to tych odtynki już nachrali razem z Sewerianem Kosowskim i razem z Demką Trochanowskim. Sewerjana może te słuchaty w każdy witorok i czetwer, a Demka Trochanowskiego w każdy ponedilok. Tak sme sobie to podilile, to tu roboczy tyżden. No i tak już to idę od września 2020 roku. Zatim no po wakacjach to budeme praznowaty już szist rokiu naszej audycji. Dneska mamy 22 den maja 2023 roku. No i zaczynajmy. A zaczęliśmy już chneśni odtynok od śpiwanki w polskim języku. Słuchaliśmy ansamblu Kwiat Jabłoni. To była śpiwanka Pidna Hołowką Poproszę więcej siebie. Teper zmieniamy język na italiański. Puszczu wam ansambl La Daniva. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Dici Tencello Wuje. A pak posłuchamy Tisz dasz to podibnoho do italiańskiego, znaczy rumuński język. Posłuchamy. To bude Madalina Pawal, artystka z tej krasnej południowoeuropejskiej derżawy. Posłuchamy śpiwanku po rumuńsku Pidna Hołowką Katadi Dorule Antloc. Zatim proszę kraśni na muzyczną pererwu, a pak budu prodążaty besidu na różne temy.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, trwat program Tre Świty, besiduje Wam Jakub Zygmunt i skończyła się muzyczna pererwa. Słuchaliśmy przed chwilką Madalinu Pawal, artystku z Rumunii. To była śpiewanka Pidna Hołowką, Katadi do Rule Alt Lots. Rańsze słuchaliśmy ensemble La Daniva i italiańsku śpiewanku Digitancello Wuje. Drodzy słuchacze, dneska 22 den maja 2023 roku, piatny cię, już praktycznie kinec toho dnia i też kinec roboczego tyżnia. To tyżden w teper, to jest jaki jeszcze prochody, to 21 tyżden toho roku. Mamy dneska 142 den roku, a do kinca 2023 roku leszyły się 223 dny. W Warszawie schid sącia male ludy o 4.31, a zachid sącia budut mate o 20.35. Den hneska tyrwat 16 hodyn i 4 minuty. Jest iszczy korotszy od najdełszoho o 43 minuty, ale dołszy od najkorotszoho dnia wróci o 8 hodyn i 22 minuty. Mamy astronomiczny jar i tak bude jeszcze przez 29 dni. Może już do steplo w tym maju, może już też welosądzia, może już czujemy takie lito, ale oficjalnie podla kalendara, podla astronomicznej powiedzmy sytuacji mamy jeszcze jar. A teper posłuchajmy muzyki, może po estońsku. No właśnie, w każdym odcinku praktycznie puszczam wam dasz to po estońsku. To posłuchamy teper Marii Kalkun Korolewy estońskiego folka. To bude śpiewanka Pidna Hołowką Lent Pychia Taeval. A pak posłuchamy po polsku ansamblu z Wrocławia. Może już się dodumuje. To bude mikromusik. Puszczu wam śpiewanku Pidna Hołowką Nie biłeś się nigdy o mnie.

słuchali z tego ensemblu Micro Music. To była śpiewanka po polsku, oczywiście. Ensemble pochodzi z Precin z Wrocławia. I słuchaliśmy utworu Pidna Hołowką Nie biłeś się nigdy o mnie, jaki pochodzi z pośredniej, ostatniej płatni toho ensemblu. Rańsze słuchaliśmy Marii Kalkun, która produkuje estoński folk, zatem to była śpiewanka po estońsku i mała na hołowok Lendpychia Taewa Al. No i 22 maja mamy liczny ciu urodyn, ważnego człowieka dla muzycznego świta. Każdej ze słuchaczy, kotry może chraje poważną muzyku, to na pewno kojaryt takiego człowieka jak Richarda Wagnera. Właśnie chneska mamy liczny ciu joho urodyn. Po niemieckie to człowiek nazywał się oficjalnie Wilhelm Richard Wagner. Wrodził się 22 maja 1813 roku w Lipsku, a w mer 13 lutego 1883 roku w Wenecji. No i Richarda Wagnera pamiętamy jak niemieckiego muzycznego kompozytora i wyraznego, ważnego przedstawnika muzycznego romantyzmu. No bo właśnie produkował muzykę przede wszystkim w pierwszej połowie XIX stulecia, kole to właśnie tak w literaturze, jak i w muzyce dominował romantyzm. A teper jeszcze kus muzyki przed nami, no przecinne możemy besidować na anteni, tyż trzeba czasem odpoczaty od mojego hołosu z dajakyma nutamy. A to ta nuta teper to bude po łemkiwskie. Posłuchamy śpiwanki N. Lem, to bude utwir Pidna hołowką na ridniej zemly. A pak puszczu wam ensemble Otyken z dalekoj Sybiri, to bude muzyka poczułymskie, ale na hołowkę ich śpiwano ksud po anglicku. To ta śpiwanka, jak uchoczu wam pustyty, to ma je na hołowok legend, legenda. Zatem no posłuchamy. Dasz to w bardzo egzotycznym języku i w bardzo egzotycznym muzycznym stylu. Liszę was na muzyczną pererwę po łemkiwsku i po czułemsku, a pak doznamy się, jakie ważne dla biologicznego świta chneska mamy światło.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Trwat program Try Świty, besiduje wam Jakub Zygmunt i peret filkom była muzyczna perwa, w czas kotry pustył jem wam dwie śpiwankę. Peret filkom słuchale sme ansamblu Otyken. One pochodziat z Osybirii i produkują muzyku po czułymsku. Jest to taki niewielki język, w którym besiduje paruset ludy i jest to język, jaki należy do turkijskiej rodziny, jest podobny do kazachskoho, uzbeckoho, tureckoho, azerskoho. No i słuchaliśmy śpiwankę z angielskim nachołówką legend, co znaczy legenda. A rańsze pustyłem wam połemkiwski ensemble Enlem i śpiwanku pod nachołówką na ritniej zemle. No i zapowiłem wam właśnie te pertaku korotku besidu pro ważne światy, jakie chneska mamy, a tykać się ono biologicznoho świta, bo chneska mamy medzenarodny den biologicznej riżnoridnosty. Bioriżnoridnist jest to riżnoridnist wszystkich form życia na zemle. I jest to taka osnowa peretrwania człowieka i kondycji naszej planety. Od bioriżnoridnosti bezpośrednio zależy nasze życie, nasza taka idlana bezpeka, pokarmowa bezpeka i ekonomiczna stabilność. Praznowany 22 maja Międzynarodny Dzień Biologicznej Różnorodności przypomina nam, że bez zdrowych ekosystemów nie jest buduczoho dla człowieka. Międzynarodny Dzień Biologicznej Różnorodności właśnie dneska praznujemy, bo toho dnia, ale w 1992 roku przyjęty był tekst konwencji o biologicznej różnorodności. Organizacja Zjednoczonych Narodów zaklekała to światło, żeby zmobilizować międzynarodną suspilnist do skorych działań mających na cele ochronu gatunków, ochronu ekosystemów i toho, żeby były różnorodne. Konwencja o biologicznej różnorodności to podstawowa, osnowna międzynarodna umowa dla zemlanoj, dla globalnej ochrony przyrody. No i za, możemy powiedzieć, takie kontrolowania jej toho jak dije w świti, to odpowiada Organizacja Zjednoczonych Narodów. No i chneska też wykorzystuje Organizacja Zjednoczonych Narodów to świato do edukacji i budowania sospilnej świadomosty. No, za tym wartat znaty, że mamy takie światło i że tema biologicznej różnorodności no nekole skorsze, nekole rańsze nie była tak ważna jak chneska. A teper kus muzyki. Pered nami bude muzyka po cygańsk, po romsk. Posłuchamy muzyku z filmu Papusza. Pro romsku poetku był taki film w polskich kinach w 2014 roku. Muzyka bardzo czudowa. No i posłuchamy Elżbiety Towarnickiej i utworu pod nachołówką Kicy, Bidy i Bokha. A pak posłuchamy klasyku polskoj śpiwanej poezji. Stare dobre małżeństwo to bude. I śpiwanka po polsku pod nachołówką Dziewczyna z północy.

wodę w lód, tam gdzie ostry, narowisty wiatr wyjąc wieje prosto w twarz. Odwiedź ją, proszę, pozdrów ją. Dziewczynę z północnych stron.

Wina w żyłach krew, tam gdzie nieuśpione licho tańczy na jeziora krze. Sprawdź za mnie też, czy dość ciepły ma pław.

mieć śnieg. Gubiąc klucze, ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

słuchali ste stare dobre małżeństwo i śpiwan kupidna hołowką dziewczyna z północy, oczywidno po polsku. Śpiwanka rańsze słuchali sme muzyku z filmu Papusza, to była Elżbieta Towarnicka i śpiwanka pidna hołowką kicy, bidy i bokha. No i teper przychodzi taki moment w naszym programie, w mojej czasty trioświtiu, kole to beru was na małą podoróż, na małą wandriuku do dajakoj derżawy w oświti. No i chneska pojechamy sobie do Azji, do południowej czasty Azji, nad Arabskie Morie, pojechamy do Pakistanu. Jest taka wielka derżawa, która je dwa raz i pił bilsze pit wsliadom powierzchny od Polszczy. W Pakistanie żyje bardzo wiele ludzi. Jest to jedna z najbardziej zaselenych derżaw. W oświti w 2020 roku w Pakistanie było 220 milionów żyteliów. W Pakistanie oczywiście, że mają stoleciu i stoleciem jest Islamabad. Mają dwa urjadów języki, język urdu i język angielskiej. W Pakistanie walutą jest pakistańska rupia. No i dobry może też pamiętamy z historii, że Pakistan też był kolonią i dokładnie brytyjską kolonią. Niezależnie od Wielkiej Brytanii, to ta derżawa zyskała 14 sierpnia 1947 roku. No i Pakistan był kolonią w jedno z Indiami. No ale właśnie w Pakistanie żyją przede wszystkim muzułmany, a w Indiach Hindusy. No, główną religią właśnie jest islam i to 96% żyteli Pakistanu przyznaje się do tej religii. A za to, że to jest dawniejsza brytyjska kolonia, to samochody, auta po drogach tam izdiat po lewi stronie. No a tak, kiedy posmotrymy na mapu Pakistanu, to widzimy, że to ta derżawa to je no, nachodzić się na wielkiej pustyni, ale przez to tu pustyniu płynie jedna wielka rika i jest to rika Indus. No i to ta rika wypływa, zaczyna swój bech w chorach Karakorum, a tam najwyższym werchom jest werch K2, który ma wysotu 8611 metrów nad morą i K2 znamy jak taką najbardziej skomplikowaną, najbardziej trudną, najtrudniejszą chorą z tych wysokich hir do zdobycia. Też trzeba dopowiedzieć, że no właśnie bilszy z powierzchni Pakistanu to jest pustynia i za to barsne velo lisił tam majut, bo lem 18 000 kwadratnych kilometrów już to daje 2% powierzchni derżawy. No ale mam tam w Pakistanie jest jeszcze tam paroch bilsze takich osobliwosty, pro kotry choczu wam powisty, ale po krótki pererwi. Posłuchamy teper muzyki połemkiwskie, to bude Suzanna Jara i śpiwanka Widma w sadoczku. Zatim posłuchajmy toho muzycznego utworu, a pakwer tam jeszcze na krótku chwilku, żeby wam pobesidować o Pakistanie.

Skończyła się muzyczna perwa. Przed chwilką słuchaliśmy śpiewankę Suzanny Jaro i to był utwór pod nazwą Widma w sadoczku. Przed perwą zaczął ją Besidu, zaczął ją opowieść pro Pakistan. Oczywidno, kiedy ja tak besiduju pro te derżawy zo świta, to ja tak bardzo osnowni, bardzo powisty fragmentaryczni, tak poczasty, no bo nie mamy tylko czasu, żeby besidowaty tak bardzo poriadni pro każdą derżawę, ale po prostu wyberam najciekawsze riczy, najciekawsze fakty, osnowne fakty związane z daną zakutyną świta. No i właśnie, jeszcze mam parę takich ciekawostek dla was. Na premier taku, że w Pakistanie, w metropolii Karachi, nachodzi się 9. najbliższy w oświeci basen. Nazywa się Dream World Resort. Właśnie tam nachodzi się tak wielki basen, że no, win ma je powierzchnię, uwaga, 8900 kwadratnych metrów. To jest absolutnie velo i jest to no, na paroch, paru nacet, jak na paru desiat raz bilszy basen, jak taki gorlicki basen, możemy powisty. Zatem no, to jest naprawdę bardzo wielka sztuka. No ale to nie jest jedyny taki rekord z Pakistanu, bo w Pakistanie nachodzi się trzeci najchłupszy w oświeci kanion. Besida pro kanion Indusu. Właśnie to ta rika Indus, najdłuższa rika derżawy. Ona płynie wysoko tam w chorach. No i pit chorom Nanga Parbat. Tam już deniwelacja terenu, riżnycia mecze chorom a doliną dochodzi aż do 5200 metrów. 5200 metrów, inaczej 5 kilometrów riżnyci w tak wertykalni mecze dnom doliny, a werchom Nanga Parbat. Zatem no jest to trzeci najchłupszy w oświeci kanion, nie najbardziej chłopoki, ale taki trzeci dopiero. Zatem no podumajmy dopiero, jak wielkie musiał być, jak chłopoki musiał być to te kaniony z druhoho i pierwszoho miścia. No i też Pakistan, no to ma, też możemy powiedzieć, że dominuje w innym sorti takich rekordowych ciekawostok, bo no właśnie za to, że tam jest taka pustynia. Sme już przy zwrotniku, też nie tak daleko do Rivnika, no i też tot klimat jest bardzo upalny, bardzo choriaczy litom, koleje sucha pora bez deszczu. No i za to też może tam pojawiać się temperatury plus 50 gradusiu. No i w 2015 roku była tak silna, tak intensywna fala upałów w Pakistanie, że dowela do śmierci 2000 osób. No i na żal sztoroka tam chynut ludy właśnie z nachody wysokich temperatur. Zatem też jest to derżawa, która wskazuje nam, z której premiery wskazują nam, że no, zmiany klimatu, potepienia klimatu nosią bardzo poważne konsekwencje dla człowieka. No i to tylko takich informacji związanych z Pakistanem. Bliższe dla was już nie mam. Posłuchamy może muzykę. Przed nami muzyka ze Szkocji, ensemble Talisk i instrumentalny utwór pod nazwą Surya.

słuchali z te kapku szkockiego folka. To był ensemble Talisk i muzycznej utwór pod nazwą Surya. No przed przerwą skończyłem wysiedlowania pro Pakistan. Oczywiście jeszcze wieloch innych derżaw przed nami do wysiedlowania, do opowiedzenia. No i to z Azji, jeszcze z Australii, Okeanii, Afryki, Europy oczywiście i innych kontynentów. Zatem no na pewno jeszcze budu wysiedlowaty wam pro liczne derżawy do kińcia toho sezonu, znaczy do wakacji i jeszcze budu prodążaty to tu temu po wakacjach od wereśnia. No bo przypominam, że w lipcu, w sierpniu nie budę trych świtił, budeme mat taki powiczme urlop, no ale w sierpniu budę lito z Lem FM, zatim budu tutaj jakie programy w prawym efili, żebyste mohli słuchate nas tak na żywo, słuchate naszych hołosiów, znaczy no redaktoriu Lem FM i tiszyty się to tym, że to radio to nie jest lem muzyka, ale tisz besida na żywo. No bo okrem mene to jeszcze przypomnę, to je i Severian, i Demko Trochanowski, i Natalia Małecka-Nowak, i Petro Medźwić. Zatem jest koho słuchaty, no i też jest ciła masa różnych audycji, tematycznych audycji, które były nachrywane, sód nachrywane ciły czas i powtarjane zatem, no, okrem takich programów w prawym efili, to też ma te takie korotsze tematyczne audycji związane albo z czytaniem bajok, czytaniem poezji, albo na premier obzeraczy przyrody. Sód precin. Sód one poklasz to powtarjane, ale obiecuję, że od oseny wertam do was z nową serią, z nowymi temami besid, oczywiście związanymi z przyrodą, z eksploracją naszego krasnego świta. A teper poeksplorujmy jeszcze muzyczny świt. Przed nami muzyka z Mołdawii. Puszczam wam śpiwanku ensemblu Via Daca. To bude utwór pod nazwą Dincholo de Zori.

0: Słuchali z te ansamblu z Mołdawii. To była grupa Via Daca. One produkują bardzo ciekawą, folkową, taką, no, mołdawską muzykę, precin. I to była śpiewanka Dincolo de Zori. Przypomnę, że w Mołdawii urzędowym językiem jest rumuński, zatem wszystkie to te śpiewanki od Via Daca są po rumuńsku, bo tak też tam precin besidują w Mołdawii. No i to też była poślednia śpiewanka w chnesznym odtynku, których świtił, przypomnę, numer chneśnioho odtynka to 1198. Już tylko sme dla was razy, tylko razy sme się wkazywali na anteni dla was, no i bude jeszcze toho bilsze. Zatem my czujemy się opiat dny w następną seredu, a ja wam żelam krasnoho weekendu. Korzystajcie ze swobodnego czasu, eksplorujcie świat, eksplorujcie świt, eksplorujcie, no, zakutyny desy tam w waszych okolicach odkal na Suchata, albo na Łemkowyni, albo na Czurzyni, albo w inczych zakutynach Polszczy, albo susidnich derżaw. No i budeme czuty się właśnie w seredu, zatim do toho czasu żelam wam przyjemnego weekendu. Trzymajcie się, ostańcie zdrowy, spokojnej nocy, dobranicz i ahoj! Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowieci. Lem FM to twoje radio.

My znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestatym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestatym ja na to, bo orił.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivoczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów

gdzie wciąż żyją Rosini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Last Iwoczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.